0: ukukhanya sekuzofika phezu kwakhe.
1: Uthi umprofeti ukukhanya sekuzawufika phezu kwakho mama.
0: Mcezelelo mama, kuzawulunga kuzovuleka.
1: Uthi utatata wazise uba kuzawukhanya futhi kuzawuvuleka.
0: Usekhona lo mama?
1: Uqhawukile tata.
0: Oh, ulibele ukuqhawuka, masibe sibamba abanye. Molweni.
2: Umprofeti unjani?
0: Siyaphila bawo, kunjani?
2: Yo, profeti mani, ngizobonga lana uthayi umprofeti angiphakamisa amandla wakho.
1: Oh, yes Lord.
2: Kule nkonzo nje yangolwesihlanu last week bekade ngikhona phaa